ti bibi a opɛ bia bi gone biscuits ya hodo bebrebe tomatoes ahodo a ba cho fo wani chiremu ewo eyo bo se gen chapas na fi ko je woni ema ne niema ne de ebo ne de da fompa friend was 0248 846 695 na yen cha Taifa City for 80 Taifa City na eben bo se ga no okay.